0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio. Ćojin KD Lešnica, proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: Dobroveče, želim vam Tim Radio.
1: Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.
0: Tim Radio.